posod. S najlepšimi spomini. Mi smo Salomon. Good girl, you should know.

0: Karol G in Manu Chao, Jahando por el mundo, je tisto, kar smo poslušali. Zdaj je čas za skok 90-ta z nami, Slow Active, Svet strasti in YouTube. Who's gonna ride your wild horses?
1: 90-ta so zakon.